abri, se unti avai, ya ka mangesh ka tumin ki jete hai. Kain bar, bade bade jitte se dhokha khaa jate hai, tumin kalyan chod aur lata mangesh ke